0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od jutra od północy do trzeciej w województwie wielkopolskim na dwa między węzłem Koło a węzłem Konin Wschód doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Jedno z nich uderzyło w bariery energochłonne w pasie rozdziału, a drugie wjechało do rowu. Do jutra do 10 w województwie śląskim na jeden między węzłem Zabrze Północ a węzłem Piekary Śląskie w kierunku Łodzi kierowcy jadą zwężoną jezdnią. Równolegle do czwartku do 17 na odcinku od węzła Rybnik do węzła Żory w kierunku Ostrawy również utrzymuje się zwężenie. Do jutra do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na DK53 między Szczytnem a Rozogami prowadzone jest sprzątanie miejscowości. Na trasie trzeba liczyć się z wolniejszym przejazdem. Do jutra do 19 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum trwają prace naprawcze na obiektach mostowych. Kierowcy muszą uważać na ograniczenia przejazdu. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You're listening to the DHT.

może przez trudny w życiu start, może przez na nadgarstku sznyt. Kpina i gniew wciąż w oczach grały mu. W tych samych oczach było to, na co brakuje w książkach słów. Szedł ciągle sam i strachu znaczył ślad. Wysoko uniesiona pięść, zwycięstwa pogardliwy znak. W sumieniu precz, gdy nożem tnie na wskroś, człowiek się nie ogląda wstecz, gdy owładnięty jest przez złość.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze dwa złote. Lee Everest.
3: Hi, I'm Lee Everest, inviting you to my personal nightclub. Just you and I on Dance Party Weekly on this radio station. Yes, we've got big club classics, current anthems and future sounds.
4: Check out the website for this radio station for more details and get involved with the show right now.
0: Jest godzina czwarta.
5: Wiadomości Radia DHT. News.
6: Dobry wieczór. Oto przegląd wiadomości Radia DHT. Ukraińska agencja Unian informuje o pożarze tankowca u wybrzeży Soczi, który według jej ustaleń należy do rosyjskiej floty cieni. Agencja zidentyfikowała jednostkę jako Aframax Rio i podała, że miała przewozić ropę dla Indii pod banderą Liberii z niemal pełnym ładunkiem. Kapitan zarządził ewakuację wszystkich 23 członków załogi. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Władze zamknęły plaże, zaapelowały o ograniczenie przebywania na zewnątrz i nieotwieranie okien oraz poinformowały o monitorowaniu wody i powietrza.
7: Według portalu Defense 24 we wtorek algierski samolot wojskowy przeleciał przez polską przestrzeń powietrzną, a następnie przez Białoruś dotarł do Moskwy. Maszyna wystartowała z bazy Bufarik. Nad Polską znalazła się około południa i ostatecznie wylądowała na lotnisku Wnukowo. Portal wiąże te przeloty z wojskową logistyką Algierii i Rosji, a możliwość przewożenia broni ocenia między innymi na podstawie typu maszyn. Zaznacza też, że loty nad Polską są legalne, a polskie służby wiedzą o nich i znają ich kierunek.
6: Legini poinformowało redakcję Sekuraka o naruszeniu bezpieczeństwa dotyczącym 183 osób, do którego doszło 22 września. Według firmy nieuprawniona osoba wykorzystała niedostateczną kontrolę uprawnień przy pobieraniu dokumentów w internetowym panelu wydawcy, ale nie przejęła kont pracowników ani nie naruszyła bazy danych. Firma podała, że wykryła atak podczas analizy nietypowego ruchu, zablokowała jego źródło, usunęła lukę i nie znalazła podobnych błędów w pozostałych systemach. Zawiadomiła prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz poszkodowanych. Nie ma informacji, by dane opublikowano lub wykorzystano.
7: Redakcja CIP opublikowała miesięczny test smartfona Poco F9 Ultra, opisując przede wszystkim zmiany w akumulatorze i konstrukcji urządzenia. W porównaniu z poprzednią generacją pojemność baterii wzrosła z 6500 do 8050 mAh. Jednocześnie grubość obudowy zwiększyła się z 7,9 do 8,7 mm, a masa wzrosła o 15 gramów do 235. Autor testu ocenił ekran jako czytelny także w jaśniejsze dni, ale zakwestionował deklarowaną przez producenta bardzo wysoką jasność.
6: W lokalu przy historycznej siedzibie Uniwersytetu Warszawskiego ponownie można kupować książki. Obecnie dostępne są wyłącznie publikacje wydane przez samą uczelnię. Oferta ma jednak zostać poszerzona w najbliższym czasie. Uniwersytet deklaruje, że własnymi siłami stworzy w tym miejscu księgarnię naukową z szerszym wyborem tytułów.
7: McDonald's został pozwany przed sądem federalnym w Chicago w sprawie cen w niemal 14 tysiącach amerykańskich restauracji. Skarżący zarzucają sieci wykorzystywanie sztucznej inteligencji do nielegalnego koordynowania cen z franczyzobiorcami. Według pozwu algorytmy miały korzystać z niepublicznych danych o transakcjach. Firma odrzuca oskarżenia i zapewnia, że decyzje cenowe podejmują franczyzobiorcy, a nie sztuczna inteligencja.
6: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy we Wrocławiu od 8 stopni, a w Szczecinie prognoza sięga 14 stopni. W prognozie pojawiają się mgły. Sprawdźmy ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Stopień ostrzeżenia pierwszy. W komunikacie. Gęsta mgła. Zjawisko dotyczy części województw kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Ostrzeżenie obowiązuje 7 października od północy do 9. Więcej informacji znajdziesz na stronie Instytutu. Kończymy przegląd wiadomości Radia DHT. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.
0: Jest godzina 5.
3: Wiadomości Radia DHT. News.
4: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia DHT. Instytut Pamięci Narodowej potępił usprawiedliwianie agresji Hitlera na Polskę po wypowiedzi amerykańskiego publicysty Tuckera Carlsona. W podcaście Carlson uzasadniał napaść z 1939 roku utratą przez Niemcy terytoriów. Instytut przypomniał wcześniejszą aneksję Austrii, rozbicie Czechosłowacji oraz tajny protokół paktu Ribbentrop-Mołotow, który otworzył drogę do podziału Polski. Kierujący polską ambasadą w Waszyngtonie Bogdan Klich wysłał do publicysty list protestacyjny, zarzucając mu fałszowanie udokumentowanych faktów historycznych i usprawiedliwianie Hitlera.
5: Kandydatka na prezydenta Krakowa, Monika Piątkowska, popiera budowę metra, ale uważa, że inwestycja wymaga pomocy rządu. W rozmowie z Polsat News nie wykluczyła pożyczki rządowej, wskazując, że wysokie zadłużenie miasta uniemożliwia finansowanie metra i innych strategicznych przedsięwzięć wyłącznie z miejskiego budżetu. Przypomniała też, że mieszkańcy opowiedzieli się za metrem w referendum w 2014 roku. Krakowski magistrat proponuje mechanizm łączący środki samorządowe, państwowe i europejskie oraz koordynację metra z inwestycjami transportowymi realizowanymi w kraju.
4: Komisja Europejska przedstawiła plan przygotowania Unii do rozszerzenia, zakładający dalsze uzależnienie członkostwa od reform, bez przyspieszonej ścieżki. Proponuje ograniczenie wsparcia finansowego i dostępu do rynku dla wrażliwych produktów rolnych z Ukrainy, odpowiadając na postulaty ochrony unijnych rolników, w tym polskich. Nowa klauzula ochronna miałaby działać przez 15 lat po akcesji i w najpoważniejszych przypadkach pozwalać na zawieszenie prawa głosu nowego państwa. Komisja chce też zastąpić jednomyślność większością kwalifikowaną przy otwieraniu kolejnych części negocjacji. Ostateczną decyzję podejmą państwa członkowskie.
5: Według portalu CHIP, powołującego się na serwis UA Beta Info, WhatsApp stopniowo wprowadza blokadę dostępu na telefonach ze starszym oprogramowaniem systemowym. Zamiast wiadomości, użytkownik może zobaczyć ekran wymagający aktualizacji systemu, którego nie da się pominąć przed przywróceniem dostępu do konta. Zmiana jest wdrażana po stronie serwera, więc komunikat może pojawić się bez aktualizowania samej aplikacji. Powodem są zagrożenia związane z systemami pozbawionymi poprawek bezpieczeństwa, ale nie podano jeszcze dokładnej listy wersji objętych nową blokadą.
4: OpenAI zapowiedziało 28 dni codziennych usprawnień dla użytkowników narzędzi Codex i ChatGPT Work z resetem limitów w dniu bez zmiany. Według przedstawiciela firmy Thibaut Sotiot zwiększono już domyślną szybkość dwóch modeli o około 50% w ramach subskrypcji. Automatyczna ocena działań wymagających zgody jest teraz bezpłatna dla osób zalogowanych kontem ChatGPT i nie zużywa limitów ich planu. Mechanizm przekazuje drugiemu agentowi sprawdzenie ryzyka oraz zgodności działania z poleceniem użytkownika, zanim operacja zostanie wykonana.
5: Prokurator Antoni Skiba potwierdził, że z lekarzem Dawidem K. przeprowadzono wielogodzinne czynności procesowe w sprawie Warszawskiego Szpitala Południowego. Więcej szczegółów ma zostać przekazanych podczas środowej konferencji prasowej o 14:45. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi 2 śledztwa dotyczące tej placówki. Jedno dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł, a drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.
4: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo.

0: Lee Everest.
1: Hi, I'm Lee Everest, inviting you to my personal nightclub, just you and I, on Dance Party Weekly on this radio station. Yes, we've got big club classics, current anthems and future sounds.
2: Check out the website for this radio station for more details and get involved with the show right now.
3: Jest godzina szósta.
4: Wiadomości Radia DHT. News.
5: Witamy. Przed nami wiadomości Radia DHT. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali Michała R., byłego członka zarządu Orlenu, podał TVN24. Zatrzymano także czterech menedżerów wysokiego szczebla, osoby wcześniej związane z koncernem oraz nadal w nim pracujące.
6: Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje zmasowany atak na Ukrainę. Według ukraińskiego prezydenta informacje o tych przygotowaniach posiada wywiad jego kraju.
5: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński zarzucił Adamowi Bielanowi, że w Stanach Zjednoczonych rozmawiał między innymi o zmianie rządu w Polsce. Na konferencji w Strasburgu powołał się przy tym na doniesienia medialne. Bielan odpowiedział, że pomógł zorganizować spotkanie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem dotyczące współpracy wojskowej. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości powiedział też, że o pomoc poprosił go bliski współpracownik wicepremiera, a zmiana rządu powinna nastąpić w wyborach.
6: Skydance oficjalnie zapowiedziało docelowe połączenie serwisów filmowych HBO Max i Paramount Plus po sfinalizowanym 6 października przejęciu Warner Bros. Discovery. Nie ujawniono terminu integracji, nazwy przyszłej platformy ani jej cennika, a Skydance pozostaje nazwą całego koncernu. Na razie oba serwisy działają oddzielnie, bez zmian w aplikacjach, cenach, subskrypcjach i bibliotekach dostępnych produkcji. W Polsce Paramount Plus nie działa samodzielnie, a część jego oferty udostępnia Sky Showtime. Według materiału nie zapadła wiążąca decyzja o przyszłości tej platformy.
5: Według Marka Gurmana z Bloomberga odświeżona Siri z funkcjami sztucznej inteligencji nie trafi do Unii Europejskiej w najbliższych tygodniach. Portal Chip, przytaczający te doniesienia, wskazuje wiosnę przyszłego roku jako najwcześniejszy możliwy termin udostępnienia usługi. To optymistyczny scenariusz, a nie potwierdzona data premiery dla użytkowników w Polsce i pozostałych państwach Unii. Przedłużające się negocjacje Apple z unijnymi urzędnikami mogą jeszcze zwiększyć opóźnienie.
6: Czechy nie wystąpią w konkursie piosenki Eurowizji w 2027 roku, poinformowała czeska telewizja publiczna. Nadawca uzasadnia rezygnację spodziewanymi cięciami budżetu po zapowiadanej zmianie finansowania mediów publicznych, a nie udziałem Izraela w konkursie. Rząd planuje likwidację abonamentu i zastąpienie go bezpośrednią dotacją, co skłoniło telewizję do przygotowania oszczędności. Obejmują one likwidację części programów, ograniczenie inwestycji oraz zwolnienia i mają przynieść ponad 14 milionów euro.
5: Łotewskie władze poinformowały o próbie nielegalnego przekroczenia granicy przez co najmniej 20 migrantów eskortowanych przez uzbrojonych, zamaskowanych mężczyzn. Według komunikatów eskorta groziła łotewskim żołnierzom ze strony białoruskiej. Żołnierze nie dopuścili do przekroczenia granicy przez grupę. Minister spraw wewnętrznych Łotwy podał, że kilka godzin później zamaskowani mężczyźni weszli na łotewskie terytorium, uszkodzili skrzynkę elektryczną i ukradli kamery monitoringu.
6: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy we Wrocławiu od 8 stopni, a w Szczecinie i Warszawie prognoza sięga 14 stopni. W prognozie pojawiają się mgły. Temperatura odczuwalna od 7 do 14 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 0%. Średnie ciśnienie 1018 hektopaskali. Najmniejsza widzialność poniżej 100 metrów. Najsilniejsze porywy wiatru 13 km na godzinę. Wiatr wschodni. Sprawdźmy ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Stopień ostrzeżenia pierwszy. W komunikacie. Gęsta mgła. Zjawisko dotyczy części województw kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Ostrzeżenie obowiązuje 7 października od północy do 9. Więcej informacji znajdziesz na stronie Instytutu.
5: W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia DHT. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 10 w województwie śląskim na 1 między węzłami Zabrze Północ i Piekary Śląskie w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 17 na odcinku między węzłami Rybnik i Żory w stronę Ostrawy kierowcy muszą liczyć się z takim samym zwężeniem. Do 19 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum prowadzone są prace naprawcze na obiektach mostowych. Na trasie obowiązują miejscowe ograniczenia. Do piątku do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na DK57 między Dwierzutami a Szczytnem prowadzone są roboty poza jezdnią i nie wpływają na ruch. Również do piątku do 18 w województwie pomorskim na DK25 na odcinku Gwieździn stołczno utrzymują się prace drogowe. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.
0: Jest godzina 7.
3: Wiadomości Radia DHT. News.
4: Zaczynamy wiadomości Radia DHT. Polskie wojsko poderwało myśliwce w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły gotowość, a dowództwo monitoruje sytuację i utrzymuje siły w gotowości do reakcji. Wojsko podkreśla, że działania są prewencyjne i służą ochronie polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. W nocy z wtorku na środę alarm powietrzny ogłoszono w Kijowie i większości regionów Ukrainy w związku z zagrożeniem rakietowym. W Kijowie i Dnieprze słychać wybuchy.
5: Niemiecki sąd oddalił pozew bliskich ofiar katastrofy samolotu Germanwings, który rozbił się w Alpach w 2015 roku. Sprawa dotyczyła odpowiedzialności państwa w związku z tą tragedią.
4: Kamuflaż ryś, opracowany wraz z nowym mundurem polowym, ma stopniowo zastępować panterę, używaną przez polskie wojsko od 1993 roku. Pięciokolorowy wzór dobrano do polskiego krajobrazu i testowano w różnych porach roku, także z użyciem noktowizji i bliskiej podczerwieni. Według danych przedstawionych podczas premiery, ryś ma być za dnia o około 30% trudniejszy do wykrycia niż poprzedni wzór. Pełnej metodologii testów jednak nie ujawniono, a opisane właściwości nie oznaczają ukrycia żołnierza przed termowizją, która rejestruje promieniowanie cieplne.
5: Francuska firma Mistral zaprezentowała model sztucznej inteligencji Mistral Large 4, który obsługuje tekst oraz obrazy i ma ponad 1 bilion parametrów. Według dokumentacji może jednocześnie analizować do 1 miliona tokenów, czyli jednostek danych przetwarzanych przez model, a trening obejmował ponad 160 języków. Firma podaje, że model wytrenowano we własnych centrach danych w Europie, gdzie działa również udostępniona wersja testowa. Na razie dostęp prowadzi przez interfejs dla aplikacji. Pod koniec października firma zamierza opublikować wagi modelu, umożliwiając jego pobranie i uruchamianie na własnych serwerach.
4: Niemieccy fizycy skrzyżowali 2 bardzo krótkie impulsy laserowe o różnych kolorach, tworząc pole świetlne, którego właściwości można kontrolować w 3 wymiarach. Dzięki tej metodzie wzbudzali elektrony w atomach potasu do wyższych stanów energetycznych, uwalniali je z atomów i śledzili zmiany w czasie. Wyniki opublikowane w Physical Review Research mogą pomóc w badaniu cząsteczek występujących w 2 formach, będących swoimi lustrzanymi odbiciami. Badacze zaznaczają jednak, że takie zastosowanie pozostaje perspektywą dalszych prac, a nie gotową metodą diagnostyczną czy przemysłową.
5: OpenAI zapowiedziało, że w najbliższych tygodniach zacznie oznaczać niewidzialnymi znakami wodnymi teksty tworzone przez ChatGPT i Codex w Unii Europejskiej. Rozwiązanie ma umieszczać statystyczny sygnał w doborze słów wykrywany przez specjalny detektor. Firma zastrzega, że technologia jest na wczesnym etapie rozwoju, a krótkie teksty, tłumaczenia i przeróbki utrudniają wykrywanie oznaczeń. Obecność znaku nie dowodzi, że cały tekst wygenerowała sztuczna inteligencja, a jego brak nie gwarantuje autorstwa człowieka.
4: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej we Wrocławiu 7 stopni, a cieplej w Szczecinie, Białymstoku, Warszawie i Krakowie 15 stopni. Prognoza wskazuje możliwość mgieł. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazuje ostrzeżenia. Gęsta mgła. Stopień ostrzeżenia 1. Informacja dotyczy części województw kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Ostrzeżenie obowiązuje 7 października od północy do 9. Pełną treść i dokładny obszar sprawdź w źródłowych komunikatach. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia DHT. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 do 13 w województwie warmińsko-mazurskim kierowcy jadący DK58 na odcinku Snopki, Szeroki Bór Piski muszą liczyć się z wycinką drzew leśnych. Równolegle do 16 na DK59 w Muntowie trwają prace przy korytkach. Do 19 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum prowadzone są naprawy na obiektach mostowych, więc ruch odbywa się z ograniczeniami. W tej samej części trasy trzeba zachować ostrożność przy zwężeniach i możliwych spowolnieniach. Do jutra do 19 w województwie śląskim na 1 między węzłem Rybnik a węzłem Żory w kierunku Ostrawy i Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do piątku do północy na odcinku między węzłem Rybnik a węzłem Świerklany w kierunku Ostrawy także obowiązuje zwężenie. Zostańcie z radiem DHT i jedźcie bezpiecznie, szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: To jest Tripel, przeboje trzech pokoleń.

0: piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.
1: A teraz na koniec programu taka wściekła ze serdeczki.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 do 17 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia kierowcy muszą liczyć się z remontem nawierzchni bitumicznej. Równolegle od 9 do 19 na odcinku od węzła Opole Zachód do węzła Opole Południe w kierunku Katowic prowadzone jest koszenie poboczy. Od 9 do 13 w województwie dolnośląskim na 4 między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie trwają prace przy naprawie barier energochłonnych. Kierowcy jadą tam z miejscowym zwężeniem i powinni zachować ostrożność. Od 9 do 17 w województwie kujawsko-pomorskim na 1 między węzłem Włocławek Zachód a węzłem Kutno Północ zamknięty jest lewy pas w kierunku Łodzi. To prace postępujące, więc utrudnienia mogą się zmieniać wraz z przesuwaniem robót. Od 9 do 18 w województwie zachodniopomorskim na 6 między węzłem Klucz a węzłem Szczecin-Kijewo w rejonie węzła Szczecin-Powiuchy trwa remont nawierzchni i odwodnienia. W tej okolicy ruch odbywa się wolniej i trzeba uważać na zwężenia. Do 19 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum prowadzone są prace naprawcze na obiektach mostowych. Na tym odcinku kierowcy muszą spodziewać się ograniczeń i możliwego spowolnienia przejazdu. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT Szerokiej Drogi.
0: Motoserwis.

0: Everest.
1: Hi, I'm Lee Everest, inviting you to my personal nightclub. Just you and I on Dance Party Weekly on this radio station. Yes, we've got big club classics, current anthems and future sounds.
2: Check out the website for this radio station for more details and get involved with the show right now.
3: Jest godzina dziewiąta.
4: Wiadomości Radia DHT. News.
5: Witamy. Przed nami wiadomości Radia DHT. Suwałki mają najniższy indeks codziennych kosztów życia we wrześniowym zestawieniu Głównego Urzędu Statystycznego, obejmującym 66 miast na prawach powiatu. Wskaźnik wyniósł tam 87,5, w drugim Grudziądzu 88,2, a w trzecim Toruniu 91,1. Indeks porównuje względny poziom wydatków, ale nie oznacza jednakowej różnicy cen wszystkich towarów i usług. Niższe koszty nie oznaczają też większej siły nabywczej. Uwzględniający dochody wskaźnik jest w Toruniu wyższy niż w Suwałkach, mimo że to Suwałki prowadzą w zestawieniu kosztów.
6: Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny przyznano za odkrycia prowadzące do stworzenia optogenetyki. Metoda umożliwia włączanie i wyłączanie aktywności pojedynczych komórek nerwowych w żywym mózgu. Wyróżniono Karla Dicerota z Uniwersytetu Stanforda, Petera Hegemana z Uniwersytetu Humboldtu w Berlinie oraz Georga Nagela z Uniwersytetu w Würzburgu. Dicerot podkreślił, że wybór tej trójki badaczy odzwierciedla całą drogę odkryć. Od wczesnych badań nad algami po zaawansowane eksperymenty dotyczące układu nerwowego.
5: 36 organizacji ochrony zwierząt zaapelowało do Ministerstwa Rolnictwa o zmianę proponowanych minimalnych powierzchni kojców dla psów. Projekt przewiduje 4, 5, 8 lub 10 metrów kwadratowych, zależnie od wysokości zwierzęcia w kłębie. Autorzy listu uważają te powierzchnie za niewystarczające i wskazują na obywatelski projekt przewidujący 15, 20 oraz 24 metry kwadratowe. Resort powołuje się na normy unijne, ale organizacje odpowiadają, że dotyczą one regulacji o innym zakresie stosowania. Konsultacje kończą się 7 października, a wiceminister Jacek Czerniak zapowiedział, że zarekomenduje ministrowi zmianę projektu. Rozporządzenie ma określić warunki utrzymywania psów w kojcach po wejściu w życie zakazu trzymania ich na uwięzi 28 lipca 2027 roku.
6: Tobias Rausch z Alternatywy dla Niemiec został wybrany na przewodniczącego parlamentu Saksonii-Anhaltu, a jego zastępcą został Hans Thomas Tilschneider z tej samej partii. Ugrupowanie, uznawane przez Landowy Urząd Ochrony Konstytucji za skrajnie prawicowe, wygrało przed miesiącem wybory z wynikiem blisko 44%. Niemieckie media różnie oceniają ten wybór. Der Spiegel ostrzega przed przełamywaniem izolacji partii, natomiast komentatorka Die Welt wskazuje na prawo największego klubu do wystawienia kandydata. Jak zaznacza Süddeutsche Zeitung, obsadzenie kierownictwa parlamentu nie rozstrzyga jeszcze, kto zostanie premierem tego kraju związkowego.
5: Inwestor przygotowuje kolejny etap zabudowy mieszkaniowej Portu Praskiego w prawobrzeżnej Warszawie. Jak informuje TVN24, obecne plany obejmują 1270 mieszkań, a w dalszej perspektywie także wieżowce. Rozbudowa już wywołuje pytania o przyszłość lokalnych ulic.
6: We Francji odbyła się kolejna fala demonstracji uczniów szkół średnich. W protestach uczestniczyli także nauczyciele i rodzice. Na obrzeżach marszów policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, by rozpędzić agresywne grupy. Zatrzymano blisko 500 osób.
5: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej we Wrocławiu 9 stopni, a cieplej w Krakowie 20 stopni. Zachmurzenie będzie zróżnicowane. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia DHT. Do usłyszenia za godzinę.
4: Trzy pokolenia muzyki.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: like the music we play, the DJs that played for you, and the shows we deliver to you every day? We do too. And every day we want to change for the better. If you think that this great party should never end, why wouldn't you throw us a spare penny? You can do that via our PayPal. Go to www.radiodhd.com for more details.
1: Jest godzina 11.
0: Wiadomości Radia DHT. News.
2: Witamy. Przed nami wiadomości Radia DHT. Mija 20 lat od zabójstwa w Moskwie Anny Politkowskiej, dziennikarki Nowej Gazety opisującej łamanie praw człowieka w Rosji, szczególnie w Czeczenii. Jej wnuczka Anna Wiktoria przyjechała do Strasburga, by wraz z europosłami upamiętnić dziennikarkę podczas sesji Parlamentu Europejskiego. W rozmowie z polską agencją prasową oceniła, że pamięć o pracy jej babci w Rosji zanika, między innymi z powodu braku wznowień książek. Podkreśliła, że chce przybliżać młodszemu pokoleniu jej działalność w obronie wolności słowa i osób pozbawionych możliwości obrony swoich praw.
3: 5 listopada wejdą w życie zmiany w przepisach dotyczących mobbingu i dyskryminacji w pracy, a pracodawcy dostaną 6 miesięcy na dostosowanie regulaminów. Jak wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy, mobbing będzie rozumiany przede wszystkim jako uporczywe nękanie bez konieczności wykazywania celowego działania sprawcy lub określonych skutków dla pracownika. Minimalne zadośćuczynienie za mobbing ma wynosić 6-krotność minimalnego wynagrodzenia, a firmy zatrudniające co najmniej 10 osób będą musiały określić procedury zapobiegania naruszeniom. Mobbingiem nie będzie uzasadniona i wyrażona we właściwej formie krytyka pracy ani rozliczanie pracownika z obowiązków.
2: Region warszawski stołeczny zajął w ubiegłym roku pierwsze miejsce w Unii Europejskiej pod względem zatrudnienia. Wynika z danych Eurostatu przytoczonych przez TVN24. Jednocześnie liczba pracujących w całej Unii była najwyższa od początku prowadzenia tych statystyk.
3: Belgijski fizyk Francis Haltzen otrzyma tegoroczną Nagrodę Nobla z fizyki za badania wysokoenergetycznych neutrin pochodzenia astrofizycznego i wkład w powstanie antarktycznego obserwatorium IceCube. Jak wyjaśniają naukowcy Uniwersytetu Warszawskiego, około 5000 fotodetektorów umieszczonych w kilometrze sześciennym lodu pozwala rejestrować światło powstające wskutek oddziaływania neutrin z materią. Dzięki temu można badać cząstki docierające z odległych galaktyk i okolic czarnych dziur, uzupełniając obserwacje prowadzone innymi metodami. Profesor Dariusz Kajewski z Uniwersytetu Śląskiego ocenił nagrodę jako zasłużoną, zwracając uwagę, że obserwatorium zaczęło w pełni działać w 2011 roku.
2: Wypadek na trasie S7 w Mleczkowie na Mazowszu. Kierowca Porsche uderzył w samochód służb drogowych. Jedna osoba została poszkodowana. Po zdarzeniu występują duże utrudnienia w ruchu w kierunku Warszawy.
3: Jaguar zaprezentował w Nowym Jorku elektryczny samochód Type 01. Model ma około 1000 koni mechanicznych i kosztuje co najmniej 130 tysięcy funtów. Jego premiera spotkała się ze skrajnymi reakcjami. Dla producenta to sprawdzian strategii zakładającej przejście na luksusowe samochody elektryczne.
2: Dziś w serwisie Netflix premierę ma film Mniej obcy o Janie Borysewiczu, gitarzyście, kompozytorze i liderze Lady Punk. Obraz wyreżyserował Christopher Rus, a główną rolę zagrał gitarzysta Mikołaj Bukrewicz, dla którego jest to debiut aktorski. W rozmowie z radiem RMFF M. Bukrewicz opowiadał, że twórczością muzyka interesował się już jako dziecko. Reżyser podkreśla, że przedstawia rock'n'roll jako wyraz buntu i wolności.
3: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 14 stopni w Gdańsku i Wrocławiu do 22 stopni w Krakowie. W prognozie także chmury.
2: To wszystko w serwisie informacyjnym Radia DHT. Następne wiadomości za godzinę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.
3: Jest godzina 13.
4: Wiadomości Radia DHT. News.
5: Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia DHT. Co najmniej 8 osób zostało poszkodowanych w ataku na terenie zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce i w pobliżu placówki. Wynika z najnowszych informacji służb przytoczonych przez Polsat News. Policja zatrzymała 19-letniego ucznia tej szkoły w okolicach plaży miejskiej. Motywy jego działania nie są znane, a dokładny przebieg zdarzenia i stan poszkodowanych są ustalane. Prezydent miasta Paweł Niewiadomski poinformował o zamknięciu placówki i polecił pozostałym miejskim szkołom nie wpuszczać osób postronnych. Zapowiedział też pomoc psychologiczną dla osób dotkniętych wydarzeniami ze szczególnym uwzględnieniem uczniów.
6: Brytyjskie agencje wywiadowcze sprawdzają, czy mogło dojść do ujawnienia tożsamości ich agentów, informuje dziennik Daily Telegraph, cytowany przez radio RMF. To następstwo wtorkowego zatrzymania byłego szefa niemieckiego wywiadu Augusta Hanninga oraz obecnego wysokiego rangą urzędnika tej służby pod zarzutami szpiegostwa i zdrady stanu. Według tygodnika Der Spiegel niemieccy śledczy podejrzewają, że Hanning wykorzystywał tajne informacje do przygotowania analizy dla wywiadu Azerbejdżanu. Niemieckie źródła bezpieczeństwa podają, że część dokumentów pochodziła od zagranicznych partnerów. Według brytyjskiego dziennika służby Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii przeglądają wrażliwe informacje przekazane europejskim sojusznikom.
5: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na spółkę Nasz Prąd karę 21 475 000 zł za 21 niedozwolonych postanowień umownych. Urząd zakwestionował m.in. możliwość zmiany mocy i ceny pompy ciepła bez zagwarantowania klientowi prawa do rezygnacji. Zastrzeżenia dotyczą też kar po 1000 zł za dzień nieprzygotowania budynku do termomodernizacji, bez analogicznych sankcji za niewykonanie obowiązków przez firmę. Urząd zawiadomił również prokuraturę o podejrzeniu przestępstwa przy zawieraniu umów. Decyzja o karze nie jest prawomocna, a spółka może odwołać się do sądu.
6: Studenci Politechniki Łódzkiej z zespołu Iron Warriors pracują nad nowym pojazdem, skupiając się na aerodynamice i konstrukcji karoserii. Ich dotychczasowy bolid spalinowy ustanowił rekord Polski, osiągając 837 km w przeliczeniu na litr paliwa. Jednoosobowe, trójkołowe prototypy z włókna węglowego ważą mniej niż 50 kg, a kierowca prowadzi je w pozycji leżącej. W konstrukcjach wykorzystano zmodyfikowany silnik spod kaszarki oraz silnik elektryczny stosowany w rowerach. Zespół liczy ponad 30 studentów różnych kierunków, którzy zbierają dane z przejazdów i stale udoskonalają oba bolidy.
5: Podczas remontu zabytkowego budynku dyrekcji kolei w Gdańsku odkryto pomieszczenie z historycznymi przedmiotami. Najstarsze ze znalezionych obiektów pochodzą z lat 30. ubiegłego wieku. O odkryciu poinformował portal TVN24.
6: W Wyżnym na Podkarpaciu zatrzymano 4 mężczyzn ukrytych w naczepie ciężarówki. Kierowca usłyszał dochodzące z niej dźwięki. Zatrzymani podają się za obywateli Afganistanu. Według relacji TVN24 nielegalnie przekroczyli granicę ze Słowacji do Polski.
5: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 15 stopni w Gdańsku do 23 stopni w Krakowie. Miejscami może padać deszcz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazuje ostrzeżenia. Silny wiatr. Stopień ostrzeżenia 1. Informacja dotyczy części województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Ostrzeżenie obowiązuje 8 października od godziny 3 do 16. Pełną treść i dokładny obszar sprawdź w źródłowych komunikatach. To koniec przeglądu wiadomości Radia DHT. Do usłyszenia za godzinę.
4: Visit our website on www.radiodht.com and our Facebook

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Lee Everest.
1: Hi, I'm Lee Everest, inviting you to my personal nightclub, just you and I, on Dance Party Weekly on this radio station. Yes, we've got big club classics, current anthems and future sounds.
2: Check out the website for this radio station for more details and get involved with the show right now.
3: Jest godzina 15.
4: Wiadomości Radia DHT. News.
5: Dzień dobry. Oto przegląd wiadomości Radia DHT. Atak w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce objął różne części budynku, a nie tylko jedną klasę, potwierdził rzecznik miejscowej policji Tomasz Żerański. 8 osób przewieziono do szpitala. Wśród poszkodowanych są uczniowie i nauczyciele. Według policji 19-letni uczeń zaatakował ich niebezpiecznym narzędziem i uciekł, a funkcjonariusze zatrzymali go około pół godziny po zgłoszeniu. Według wstępnych ustaleń działał sam. Policja nie podała dotąd, jak poważne są obrażenia poszkodowanych.
6: 21 października zapadnie wyrok w sprawie Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. W zdarzeniu zginęła 3-osobowa rodzina, a dziś przed sądem odbyły się mowy końcowe wszystkich stron. Prokuratura zażądała 8 lat więzienia, czyli maksymalnej możliwej kary w tej sprawie. Oskarżony zabrał głos, przeprosił rodziny ofiar i zwrócił się do sądu o uniewinnienie.
5: Sąd odmówił tymczasowego aresztowania 20-letniego kierowcy samochodu marki BMW w sprawie śmiertelnego potrącenia pieszego w Nowym Sączu. Według relacji telewizji TVN24 kierowca ścigał się z innym pojazdem na ulicach miasta. Pieszego potrącił rozpędzony Volkswagen, a poszkodowany zginął. Prokuratura wnioskowała o areszt dla 20-latka, jednak po decyzji sądu pozostanie on na wolności.
6: Nie udało się uratować turystki, która we wtorek spadła z rejonu Zawratu w stronę zmarzłego stawu w Tatrach. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dotarli do niej śmigłowcem i prowadzili reanimację, kontynuowaną podczas transportu do Zakopanego. W sobotę na Zawracie zginął inny turysta, a w niedzielę po upadku w rejonie Koziej Przełęczy kolejny trafił do szpitala w stanie krytycznym. Tatrzański Park Narodowy odradza wyjścia w wyższe partie gór osobom bez doświadczenia w turystyce zimowej i odpowiedniego wyposażenia.
5: Mediana wynagrodzeń w Polsce wzrosła w kwietniu o ponad 6% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Raport pokazuje również różnice między przeciętnymi zarobkami kobiet i mężczyzn w poszczególnych sektorach. W jednym z nich różnica sięga niemal 50% na korzyść mężczyzn.
6: Politechnika Gdańska i firma Plastpom rozpoczęły projekt opracowania biodegradowalnych opakowań do delikatnych owoców o wartości ponad 2 milionów złotych. Pojemniki do borówek, malin i jeżyn mają być odporne na wilgoć oraz niskie temperatury, a ich konstrukcja ma ułatwiać przepływ powietrza. Badacze chcą w ten sposób przyspieszyć chłodzenie owoców, chronić ich świeżość i ograniczyć zużycie energii w chłodniach oraz podczas transportu. Prace obejmą badania przemysłowe i rozwojowe, przygotowanie produktu do wdrożenia oraz zgłoszenie wzorów przemysłowych i użytkowych.
5: Kwalifikacja wojskowa w 2027 roku obejmie około 245 tysięcy osób. Komisje będą pracować od 1 lutego do 30 kwietnia, a podstawową grupą wezwanych będą mężczyźni urodzeni w 2008 roku. Obowiązek może dotyczyć także kobiet z określonymi kwalifikacjami przydatnymi wojsku lub kończących naukę w takich dziedzinach. Kwalifikacja służy ocenie zdolności do służby i aktualizacji ewidencji. Nie oznacza automatycznego wcielenia do armii.
6: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 15 stopni w Gdańsku do 23 stopni w Krakowie. Możliwe są opady deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazuje ostrzeżenia. Silny wiatr. Stopień ostrzeżenia pierwszy. Informacja dotyczy części województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Ostrzeżenie obowiązuje 8 października od godziny 3 do 16. Pełną treść i dokładny obszar sprawdź w źródłowych komunikatach.
5: Kończymy przegląd wiadomości Radia DHT. Następne wiadomości za godzinę.
4: This is Radio DHT.
7: You hear nothing but the best.
4: Playing on www.radiodht.com.
8: You got it!

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 15 do 17 w województwie kujawsko-pomorskim na jeden między węzłem Nowe Marzy a węzłem Warlubie w kierunku Gdańska kierowcy jadą objazdem przez DK91. Do 17 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w stronę Wrocławia trwają roboty na nawierzchni bitumicznej. Równolegle do 19 na odcinku od węzła Opole Zachód do węzła Opole Południe w kierunku Katowic trzeba liczyć się z koszeniem poboczy i spowolnionym ruchem. Do 17 w województwie zachodniopomorskim na DK26 między Grabowem a Chojną obowiązuje ruch wahadłowy. Do 18 w województwie mazowieckim na DK79 między Zwoleniem a Lipskiem w razie potrzeby ruchem kieruje się ręcznie. Od 15 do 18 w województwie pomorskim na 1 przy węźle Rusocin w kierunku Gdańska zablokowane są dwa pasy ruchu. Do 19 w województwie małopolskim na 4 między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum prowadzone są prace naprawcze na obiektach mostowych. Zostańcie z radiem DHT i jedźcie bezpiecznie, szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie mazowieckim na DK79 między Zwoleniem a Lipskiem ruch jest kierowany ręcznie. Na DK25 w kujawsko-pomorskim, na odcinku Strzelno-Pilich, również trzeba liczyć się z utrudnieniami do 18. Do 19 w województwie opolskim na 4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w kierunku Katowic trwa koszenie poboczy i są utrudnienia w ruchu. Równolegle na odcinku od węzła Krapkowice do węzła Kędzierzyn-Koźle w stronę Wrocławia także prowadzone są te prace. Do 19 na 4 w Małopolsce, między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum, kierowcy muszą uważać na prace naprawcze na obiektach mostowych. Do jutra do 9 w województwie śląskim na 1 między węzłem Piekary Śląskie a węzłem Pyżowice w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Dodatkowo do jutra do 19 na odcinku od węzła Rybnik do węzła Żory w kierunku Ostrawy i Łodzi również obowiązuje zwężenie jezdni. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Trzy pokolenia muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dzień dobry. Czas na wiadomości Radia DHT. Po ataku w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce prezydent miasta Paweł Niewiadomski poinformował o zamknięciu placówki ze względów bezpieczeństwa. Wszystkim pozostałym szkołom prowadzonym przez miasto polecił, by nie wpuszczały osób postronnych na swój teren. Zapowiedział też pomoc psychologiczną dla osób dotkniętych zdarzeniem, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów, którzy doświadczyli silnego stresu lub poczucia zagrożenia. Zaapelował do uczniów, rodziców i pracowników o spokój, przestrzeganie poleceń służb oraz nierozpowszechnianie niesprawdzonych informacji.
2: Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła w środę stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na dotychczasowych poziomach, zgodnie z oczekiwaniami ekspertów i inwestorów. Główna stopa, czyli referencyjna, nadal wynosi 3,75%. Stopa depozytowa pozostaje na poziomie 3,25%, a lombardowa 4,25%. Jedyna tegoroczna obniżka nastąpiła na początku marca, kiedy stopę referencyjną zmniejszono o 1/4 punktu procentowego.
1: Google zaprezentował Nano Banana 2.1, model sztucznej inteligencji do tworzenia i edycji obrazów, wdrażany stopniowo m.in. w Gemini i wyszukiwarce. Według producenta narzędzie ma dokładniej zmieniać fragmenty wskazane maską lub odręcznym zaznaczeniem, bez ingerencji w pozostałe części obrazu. Ma również lepiej zachowywać wygląd osób i przedmiotów podczas kolejnych poprawek oraz poprawiać czytelność napisów i rozmieszczenie elementów kompozycji. Google zastrzega jednak, że drobny tekst nadal może się rozmywać, a model może pomijać część poleceń i błędnie rozmieszczać elementy.
2: Micha 50 lat od jedynej wizyty zespołu ABBA w Polsce i nagrania jego występu dla telewizyjnego programu Studio 2. Materiał zarejestrowano 7 października 1976 roku, ale widzowie zobaczyli go dopiero 13 listopada. 46-minutowy program zawierał największe przeboje szwedzkiego kwartetu, wśród nich Dancing Queen i Fernando, a scenografie tworzyły m.in. wysokie schody oraz przestrzenne litery. Zgodnie z umową zespół mógł sprzedawać nagranie poza blokiem wschodnim, natomiast Telewizja Polska zachowała prawa emisji w Europie Środkowo-Wschodniej.
1: Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed dwoma serami francuskiej firmy Gillot po wykryciu bakterii Escherichia coli produkującej toksynę Shiga. Chodzi o camembert au lait cru marki Le Petit Cru o masie 250 gramów z terminem przydatności 17 października 2026 roku. Drugim produktem jest camembert Bertrand Crémier o tej samej masie z terminem przydatności 21 października 2026 roku. Oba oznaczono numerem partii 232-1511. Producent rozpoczął wycofywanie serów. Polska Inspekcja Sanitarna monitoruje usuwanie ich ze sprzedaży, a Główny Inspektorat Sanitarny apeluje, by produktów z tej partii nie spożywać.
2: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 13 stopni w Gdańsku do 22 stopni w Krakowie. Miejscami więcej chmur. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazuje ostrzeżenia. Silny wiatr. Stopień ostrzeżenia. Pierwszy. Informacja dotyczy części województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Ostrzeżenie obowiązuje 8 października od godziny 3 do 16. Pełną treść i dokładny obszar sprawdź w źródłowych komunikatach.
1: To wszystko w serwisie informacyjnym Radia DHT. Do usłyszenia za godzinę.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie mazowieckim na DK79 między Zwoleniem a Lipskiem ruch jest kierowany ręcznie. Na DK25 w kujawsko-pomorskim, na odcinku Strzelno-Pilich, również trzeba liczyć się z utrudnieniami do 18. Do 19 w województwie opolskim na 4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w kierunku Katowic trwa koszenie poboczy i są utrudnienia w ruchu. Równolegle na odcinku od węzła Krapkowice do węzła Kędzierzyn-Koźle w stronę Wrocławia także prowadzone są te prace. Do 19 na 4 w Małopolsce, między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum, kierowcy muszą uważać na prace naprawcze na obiektach mostowych. Do jutra do 9 w województwie śląskim na 1 między węzłem Piekary Śląskie a węzłem Pyżowice w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Dodatkowo do jutra do 19 na odcinku od węzła Rybnik do węzła Żory w kierunku Ostrawy i Łodzi również obowiązuje zwężenie jezdni. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Zaczynamy wiadomości Radia DHT. 84-letnia radczyni prawna z Wrocławia została skazana za podpalenia wiat śmietnikowych na osiedlu Biskupin. Sąd uznał ją za winną 3 podpaleń. Wymierzył karę 6000 zł grzywny. Wyrok jest nieprawomocny.
2: Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze po środowej przerwie. O czasowym wstrzymaniu ruchu poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Loty przywrócono niespełna pół godziny później.
1: Jarosław Kaczyński zwrócił się do ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza o odpowiedź na pytanie dotyczące jego rozmów z Donaldem Trumpem. Prezes Prawa i Sprawiedliwości pyta, czy amerykański prezydent szantażował ministra w sprawie zmiany rządu w Polsce. Kaczyński poparł też Adama Bielana, który zarzucił polskiemu rządowi sabotowanie negocjacji o stałej bazie wojsk amerykańskich w naszym kraju. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski ocenił wypowiedź Bielana jako skandaliczną i podkreślił działania rządu na rzecz bezpieczeństwa Polski.
2: Samsung stopniowo udostępnia aktualizację aplikacji SmartThings, służącej do obsługi urządzeń inteligentnego domu. Jak opisuje portal Chip, nowy ekran główny podsuwa działania na podstawie lokalizacji użytkownika, jego codziennych nawyków i bieżącej sytuacji. Gdy telefon i centralka znajdują się w tej samej domowej sieci bezprzewodowej, polecenia są przesyłane lokalnie, co pozwala sterować urządzeniami także podczas awarii internetu. Rozbudowano również funkcję opieki nad bliskimi. Dłuższy brak aktywności starszej osoby może wywołać na telefonie opiekuna powiadomienie z możliwością nawiązania połączenia.
1: Według TVN24 w sieci Biedronka ma narastać konflikt między pracownikami a zarządem. Związkowcy wskazują na braki kadrowe w sklepach. Krytykują też warunki pracy w sieci. Zapowiadają przeprowadzenie referendum strajkowego wśród pracowników.
2: OpenAI przyznało, że niewłaściwie zareagowało na włamanie swojego agenta sztucznej inteligencji do australijskich serwisów rządowych. Firma przeprosiła za sposób postępowania w tej sprawie. Zapowiedziała również zmiany w zabezpieczeniach. Jednocześnie ujawniła, że w ubiegłym tygodniu powiadomiła władzę o kolejnym włamaniu.
1: Lionel Messi zakończył występy w reprezentacji Argentyny meczem z Beninem, wygranym przez jego drużynę 3-0. Rozegrał pełne 90 minut, zdobył swoją 126. bramkę w narodowych barwach i zaliczył 2 asysty. Z 208 spotkaniami pozostaje rekordzistą kadry zarówno pod względem liczby występów, jak i strzelonych goli. Pożegnanie z reprezentacją nie oznacza końca kariery klubowej. Kontrakt Messiego z Interem Miami obowiązuje do końca 2028 roku.
2: Lekarz Dawid K. usłyszał zarzut oszustwa w sprawie stołecznego szpitala południowego. Według rzecznika warszawskiej prokuratury okręgowej miał przedłożyć nierzetelne faktury, powodując niekorzystne rozporządzenie mieniem. Zarzut dotyczy 583 tysięcy złotych. Lekarz nie przyznał się do winy.
1: Czas na pogodę na najbliższe godziny, według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 12 stopni w Gdańsku do 21 stopni w Krakowie. W prognozie także chmury. Temperatura odczuwalna od 14 do 19 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 3%. Średnie ciśnienie 1014 hektopaskali. Najmniejsza widzialność 13 km. Najsilniejsze porywy wiatru 26 km na godzinę. Wiatr południowo-wschodni. Komunikaty ostrzegawcze Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Silny wiatr, stopień pierwszy. Dotyczy części województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Ostrzeżenie obowiązuje 8 października od godziny 3 do 16. Szczegółowy obszar i pełną treść sprawdź w komunikatach IMGW. To koniec przeglądu wiadomości Radia DHT. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.
0: Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: News. Dobry wieczór. Oto przegląd wiadomości radia DHT. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk poinformował, że uczeń podejrzany o atak w szkole w Ostrołęce wniósł również w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Według prokuratora reakcja nauczycielki i uczniów, którzy wyrzucili dymiący plecak przez okno, mogła zapobiec detonacji. Korneluk zapowiedział rozszerzenie kwalifikacji prawnej czynu w śledztwie dotyczącym usiłowania zabójstwa oraz poinformował o zabezpieczaniu ładunków przez saperów. W ataku rannych zostało 9 osób. 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Poszkodowani trafili do szpitali, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: Sąd w Rydze skazał obywatelkę Łotwy, Polinę Kamlewą, na 6 lat więzienia za finansowanie rosyjskiej armii i wspieranie agresji na Ukrainę. Według śledczych przekazała około 43 euro obywatelowi Rosji, korzystając z pośrednictwa znajomego z Białorusi. Pieniądze miały służyć zakupowi sprzętu do zwalczania dronów. Kamlewa nazwała swoje działanie błędem, ale przed sądem zaprzeczyła, by znała wojskowy cel przelewu i zamierzała wspierać działania militarne Rosji.
0: Nie działa oświetlenie w rejonie ulic Stawki i Dzikiej na warszawskim Muranowie. Drogowcy potwierdzają, że przyczyną jest awaria szafy sterowniczej. Czytelnik, który zgłosił problem redakcji, zwraca uwagę na niebezpieczeństwo związane z ciemnością w tej okolicy.
1: Podczas wizyty Karola Nawrockiego na Filipinach podpisano międzyrządową umowę o współpracy prawnej obejmującą sprawy karne. Po spotkaniu z prezydentem Ferdinandem Marcosem Juniorem, polski prezydent zadeklarował zainteresowanie podniesieniem relacji obu krajów do poziomu partnerstwa strategicznego. Nawrocki uczestniczył też w otwarciu 5. polsko-filipińskiego szczytu biznesowego poświęconego technologiom informatycznym, na którym spotkali się przedsiębiorcy i twórcy nowych technologii. To pierwsza w historii wizyta polskiego prezydenta na Filipinach.
0: Microsoft ma w środę zaprezentować laptop wyposażony w układy NVIDIA. Urządzenie ma wykonywać złożone zadania związane ze sztuczną inteligencją bez korzystania z chmury. Według analityków kluczową kwestią będzie cena komputera. Jak informuje TVN24, rosnące koszty pamięci sprawiają, że uruchamianie sztucznej inteligencji na własnym komputerze staje się coraz droższe.
1: Do stabilnego kanału przeglądarki Google Chrome trafia wersja 155, która według portalu PurePC usuwa 247 luk bezpieczeństwa. Od września Google publikuje stabilne wydania co 2 tygodnie, a każde przynosi ponad 100 poprawek. Wersja 153 usunęła 230 luk, w tym podatność wykorzystywaną w atakach jeszcze przed udostępnieniem zabezpieczenia. Był to 7 taki błąd w tym roku, a kolejne wydanie zamknęło jeszcze 108 luk.
0: Czas na pogodę na najbliższe godziny, według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 12 stopni w Gdańsku do 18 stopni w Warszawie. W prognozie także chmury. Temperatura odczuwalna od 13 do 17 stopni. Najwyższe prawdopodobieństwo opadów 2%. Średnie ciśnienie 1013 hektopaskali. Najmniejsza widzialność 12 km. Najsilniejsze porywy wiatru 22 km na godzinę. Wiatr południowo-wschodni. Komunikaty ostrzegawcze Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Silny wiatr, stopień pierwszy. Dotyczy części województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Ostrzeżenie obowiązuje 8 października od godziny 3 do 16. Szczegółowy obszar i pełną treść sprawdź w komunikatach IMGW. To wszystko w serwisie informacyjnym radia DHT. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Witamy. Przed nami wiadomości Radia DHT. Poprzednie odcinki Gościa Wydarzeń dostępne są tutaj. Widzisz coś ważnego? Przyślij zdjęcie lub film. Możesz też do nas pisać na adres wrzutnia@polsat.com.pl. Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas.
2: Po wtorkowym losowaniu Lotto mamy w Polsce nowych milionerów. Wartość każdej z dwóch szóstek przekracza 10,4 miliona złotych. 8, 26, 27, 35, 42, 46 to liczby wylosowane we wtorek 6 października w Lotto. Poprawnie wskazały je dwie osoby.
1: Moda na handheldy wróciła już kilka lat temu i nic nie wskazuje, by w najbliższych latach malało zainteresowanie przenośnym graniem. Sony także niejako postanowiło wskoczyć do tego pociągu, prezentując PlayStation Portal. Nie jest to pełnoprawna konsola, to bardziej odbiornik, coś w rodzaju gadżetu do streamowania, ale ze względu na niską cenę ciągle przyciąga uwagę posiadaczy PS5. Możliwe jednak, że niebawem w sprzedaży pojawi się droższy wariant z lepszym ekranem.
2: Właśnie zadebiutowała najnowsza część tej legendarnej już serii shooterów. I na razie obok wysokich not w recenzjach mamy już nieco mniej entuzjastyczne, acz nadal w ogólnym rozrachunku pozytywne, opinie graczy. Nie wydaje się jednak, by oryginalna trylogia mogła czuć się zagrożona. Niestety posiadacze pecetów muszą kombinować, by zaliczyć całość.
1: Zrzeczenie się immunitetu poselskiego przez Władysława Teofila Bartoszewskiego już zostało przesądzone. Prokuratura może mu postawić zarzuty sprzeniewierzenia i ukrycia wartego kilkanaście milionów złotych majątku. Po tym, jak wniosek śledczych poparła wczoraj cała komisja regulaminowa, poseł Bartoszewski sam zrezygnował z ochrony. Dziś ta sama komisja przyjęła jego wniosek. Komisja uznała, że oświadczenie posła Władysława Teofila Bartoszewskiego o wyrażeniu zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej spełnia wymogi wniosku.
2: Do wypadku na drodze ekspresowej S10 doszło w nocy z wtorku na środę. Zdarzenie miało miejsce w okolicy Stargardu, województwo zachodniopomorskie. Za kierownicą BMW siedział 43-letni mężczyzna zmierzający w stronę Starogardu.
1: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 12 stopni w Gdańsku i Wrocławiu do 18 stopni w Warszawie. Miejscami więcej chmur. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazuje ostrzeżenia. Silny wiatr. Stopień ostrzeżenia pierwszy. Informacja dotyczy części województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Ostrzeżenie obowiązuje 8 października od godziny 3 do 16. Pełną treść i dokładny obszar sprawdź w źródłowych komunikatach. W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia DHT. Do usłyszenia za godzinę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Zaczynamy wiadomości Radia DHT. W Polsce panuje konsensus, żeby nie wysyłać wojska do Ukrainy. Myślę, że spór o nazwę jednej z ukraińskich jednostek wojskowych pokazuje wszystkim, dlaczego jesteśmy ostrożni. Powiedział Radosław Sikorski w rozmowie z ukraińskim Espresso.tv, nawiązując do nadania jej przez Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA. Jak donosi portal, szef polskiego MSZ twierdzi, że Ukraina byłaby zadowolona z obecności polskiego wojska jedynie przez pierwszy miesiąc. Uważa, że taki krok mógłby prowadzić do problemów w późniejszym czasie.
2: Seria dotkliwych podwyżek na stacjach paliw została zahamowana po ponownym wejściu w życie pakietu ceny paliwa niżej, podał portal e-petrol.pl. Najmniej za benzynę płacą obecnie kierowcy w województwie pomorskim, natomiast najtańszy diesel jest na Pomorzu i w Wielkopolsce.
1: Zdjęcia. Michał Mielnik. Czytaj też. Testuje Huawei MatePad Pro Max. Droga zabawka czy przydatny sprzęt? Seria Watch D wyróżnia się sposobem mierzenia ciśnienia. W pasku znajduje się poduszka powietrzna, którą urządzenie mechanicznie napełnia podczas pomiaru.
2: Publikacja jest kolejnym etapem prowadzonego przez OpenAI programu badań nad możliwościami sztucznej inteligencji w matematyce. Firma twierdzi, że model miał do czynienia z około 4000 problemów badawczych. Pracownicy wybrali następnie rezultaty, które wydały im się szczególnie istotne i pogrupowali je w większe rodziny. Według OpenAI przeciętny rezultat wymagał obliczeń odpowiadających około 3 godzinom myślenia w ChatGPT Pro.
1: Grzegorz Jankowski zauważył, że w Polsce jest spora grupa, która nie jest w stanie udokumentować okresów pracy. Wszystko dlatego, że w wielu przypadkach ludzie pracowali na czarno, w szczególności w okresie największego bezrobocia. Mimo że jest to wiedza powszechna, różnej maści eksperci zdają się zupełnie ignorować te kwestie. Przychodzą ci mądrale z telewizji i mówią: było odkładać składki, nie zadbałeś o własne składki.
2: Komisja Etyki Poselskiej zajmie się sprawą czwórki posłów PiSu, którzy we wrześniu brali udział w blokadzie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Dowiedział się reporter RMF FM. Politycy partii Jarosława Kaczyńskiego protestowali przeciwko odwołaniu Michała Sopińskiego z funkcji rektora komendanta AWS-u. Z informacji dziennikarza RMF FM Jakuba Rybskiego wynika, że Komisja Etyki Poselskiej podczas trwającego właśnie posiedzenia Sejmu otrzymała wnioski o ukaranie Dariusza Mateckiego, Marii Kurowskiej, Mariusza Goska i Antoniego Macierewicza.
1: Czas na pogodę na najbliższe godziny, według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 11 stopni we Wrocławiu do 17 stopni w Warszawie. W prognozie także chmury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazuje ostrzeżenia. Silny wiatr. Stopień ostrzeżenia pierwszy. Informacja dotyczy części województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Ostrzeżenie obowiązuje 8 października od godziny 3 do 16. Pełną treść i dokładny obszar sprawdź w źródłowych komunikatach. Kończymy przegląd wiadomości Radia DHT. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.

to jestem. Tutaj Krzyś Skiba, pełen szacunku. Poradźcie, bo wpadnę w depresję. Jest taka sprawa, ona ma łupież, a ja jestem wnerwiony.

Ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. A ja Job Dubej. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka. Zajada daktyla i buja w obłokach. A ja Job Dubej.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dobry wieczór. Czas na wiadomości Radia DHT. Kocham Polaków. Prezydent Polski, Karol Nawrocki, przypis redakcji, jest moim wielkim przyjacielem. W ten sposób prezydent USA Donald Trump odpowiedział na pytanie korespondenta RMFFM Pawła Żuchowskiego o doniesienia na temat domniemanego dążenia przez niego do zmiany rządu w Polsce. Według nieoficjalnych doniesień niektórych mediów, Donald Trump podczas spotkania z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w marcu miał przekonywać lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego do opuszczenia koalicji rządzącej w Polsce.
2: Jako Polka, jako patriotka, moją odpowiedzialnością jest to, żeby do powstania takiej bazy doszło. Oświadczyła w kropce nad i TVN24 wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Sugestie, jakoby rząd utrudniał stworzenie stałej bazy armii USA w Polsce, nazwała wysokiej klasy bzdurą.
1: Marie Carmen Abascal, 87-letnia mieszkanka Madrytu, nie żyje, poinformował Madrycki Związek Lokatorów. Kobieta we wrześniu została eksmitowana z lokalu, w którym mieszkała przez ponad 70 lat. Sprawa seniorki stała się symbolem kryzysu mieszkaniowego w Hiszpanii i wywołała masowe demonstracje. Do eksmisji 87-latki doszło 23 września. Kobietę wyniesiono z mieszkania na noszach.
2: Komenda Główna Policji potwierdziła w rozmowie z Polsat News w środę wieczorem, że miała miejsce ewakuacja bloku przy ulicy Halera 5A w Ostrołęce. Funkcjonariusze przekazali, że związane to było z przeszukaniem mieszkania 19-letniego nożownika. Budynek znajduje się jedynie około 850 metrów od zespołu szkół zawodowych numer 4, do którego uczęszczał sprawca ataku. W lokalu znaleziono jakieś substancje.
1: Wracamy do projektów dotyczących aborcji. Prezydium Sejmu zwołało na czwartek Komisję do Spraw Prawa Aborcyjnego, poinformował w środę marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Szefowa MEN, Barbara Nowacka, skomentowała, że w sprawie aborcji będzie przełom. Włodzimierz Czarzasty przekazał na platformie X, że w czwartek o godzinie 9 zbierze się Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży.
2: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 11 stopni we Wrocławiu do 16 stopni w Warszawie. W prognozie także chmury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazuje ostrzeżenia. Silny wiatr. Stopień ostrzeżenia pierwszy. Informacja dotyczy części województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Ostrzeżenie obowiązuje 8 października od godziny 3 do 16. Pełną treść i dokładny obszar sprawdź w źródłowych komunikatach.
1: Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia DHT. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.

0: każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my, Radio DHT.
1: Niestety Magda nie napisała jeszcze tekstu do tej piosenki. W związku z tym piosenka na razie nie posiada tekstu.

0: Auto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie mazowieckim na DK79 między Zwoleniem a Lipskiem ruch jest kierowany ręcznie. Na DK25 w kujawsko-pomorskim, na odcinku Strzelno-Pilich, również trzeba liczyć się z utrudnieniami do 18. Do 19 w województwie opolskim na 4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w kierunku Katowic trwa koszenie poboczy i są utrudnienia w ruchu. Równolegle na odcinku od węzła Krapkowice do węzła Kędzierzyn-Koźle w stronę Wrocławia także prowadzone są te prace. Do 19 na 4 w Małopolsce, między węzłem Tarnów-Mościce a węzłem Tarnów-Centrum, kierowcy muszą uważać na prace naprawcze na obiektach mostowych. Do jutra do 9 w województwie śląskim na 1 między węzłem Piekary Śląskie a węzłem Pyżowice w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Dodatkowo do jutra do 19 na odcinku od węzła Rybnik do węzła Żory w kierunku Ostrawy i Łodzi również obowiązuje zwężenie jezdni. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my, Radio DHT.
1: Who says I can't get stoned?

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dobry wieczór. Oto przegląd wiadomości Radia DHT. Kocham Polaków. Prezydent Karol Nawrocki, redakcja, jest moim wielkim przyjacielem i jak wiecie, poparłem go w kampanii wyborczej, redakcja. Powiedział Donald Trump dziennikarzom przed wylotem do Teksasu. Prezydent Stanów Zjednoczonych odpowiedział w ten sposób na pytanie o doniesienia o tym, że miałby popierać zmianę rządu w Polsce.
2: Żyję na dwa domy. Mieszkam głównie w Krakowie. Tak kandydatka KO i PSL na prezydenta Krakowa odpowiada na pytania dotyczące jej miejsca zamieszkania. Jej przeciwnicy twierdzą, że znajduje się ono pod Warszawą. Senatorka przyznała w Faktach po Faktach, że dzieli życie między dawną i obecną stolicę.
1: FBI zatrzymało 18-letniego mieszkańca Minnesoty podejrzanego o przygotowywanie zamachu w Mall of America, największym centrum handlowym w Stanach Zjednoczonych. Według śledczych mężczyzna planował atak z użyciem karabinu podczas festiwalu kultury Hmongów. Zatrzymany to 18-letni Sheikh Dune Abdullahi Mohamud, urodzony w Minnesocie, obywatel Stanów Zjednoczonych pochodzenia somalijskiego. W środę w Sądzie Federalnym w Minnesocie postawiono mu zarzut planowania zamachu terrorystycznego.
2: Losowania lotto odbywają się 3 razy w tygodniu. We wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22.00. Ostatnie wylosowane liczby z losowania, które odbyło się 6 października 2026 roku, to 8, 42, 46, 27, 35, 26. W grze lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 5 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż 3 miliony złotych. Następne losowanie lotto odbędzie się w czwartek, 8 października 2026 roku o godzinie 22.00.
1: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej we Wrocławiu 10 stopni, a cieplej w Warszawie 15 stopni. Zachmurzenie będzie zróżnicowane. Sprawdźmy ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Stopień ostrzeżenia. Pierwszy. W komunikacie silny wiatr. Zjawisko dotyczy części województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Ostrzeżenie obowiązuje 8 października od godziny 3 do 16. Więcej informacji znajdziesz na stronie Instytutu. To koniec przeglądu wiadomości Radia DHT. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Zaczynamy wiadomości Radia DHT. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył, że Moskwa przekazuje Waszyngtonowi jedynie trochę informacji o domniemanym ognisku dżumy w obwodzie irkuckim. Podkreślił, że USA oczekują od Rosji pełnych wyjaśnień, ale dodał, iż nie sądzi, by incydent był związany z bronią biologiczną. Z doniesień mediów wynika, że pod koniec września Daria Szypiłowa, 28-letnia pracownica Instytutu Badawczego w rosyjskim obwodzie irkuckim, rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej.
2: O nadchodzącej premierze układów SoC Arm od Nvidia w notebookach wiedzieliśmy od dawna. Dziś, podczas konferencji Microsoftu w San Francisco, oficjalnie ujrzały one światło dzienne wraz z premierą Surface Laptop Ultra. Notebook został zaprojektowany z myślą o profesjonalistach i jest promowany przede wszystkim jako sprzęt do pracy z lokalnymi modelami oraz agentami AIR. RTX Spark N1X pozwoli również na uruchamianie gier, w tym Gears of War E-Day.
1: Prezydent USA ma nadzieję, że doniesienia na temat ogniska dżumy w Rosji nie mają nic wspólnego z bronią biologiczną. Powiedział, że Rosjanie trochę informują o tej sprawie USA, ale nie w sposób satysfakcjonujący.
2: W środę wieczorem w Jastrzębiu Zdroju doszło do pożaru supermarketu. Na miejsce zdarzenia wysłano ponad 20 zastępów straży pożarnej. Nikt nie został ranny. Wszystkie osoby opuściły obiekt jeszcze przed przybyciem strażaków. Zdjęcia i filmy dostaliśmy na Kontakt24.
1: Zwróciłem się do ministra obrony Robertasa Kaunasa o skierowanie litewskich sił zbrojnych do pomocy Straży Granicznej w ochronie granicy z obwodem królewieckim. Napisał w środę szef litewskiego MSW Martynas Katlenas na Facebooku. Zwróciłem się do ministra obrony Robertasa Kaunasa o skierowanie litewskich sił zbrojnych do pomocy Straży Granicznej w ochronie granicy z obwodem królewieckim. Napisał w środę szef litewskiego MSW Martynas Katlenas na Facebooku.
2: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej we Wrocławiu, 10 stopni, a cieplej w Warszawie, 15 stopni. Prognoza wskazuje możliwość mgieł. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazuje ostrzeżenia. Silny wiatr. Stopień ostrzeżenia, 1. Informacja dotyczy części województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Ostrzeżenie obowiązuje 8 października od godziny 3 do 16. Pełną treść i dokładny obszar sprawdź w źródłowych komunikatach.
1: Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia DHT. Następne wiadomości za godzinę.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Dobry wieczór. Oto przegląd wiadomości Radia DHT. Większość społeczeństwa chce wejścia do strefy euro i Węgry już niedługo mogą być kolejnym krajem z europejską walutą. Wiceprezes węgierskiego banku centralnego Zoltán Kurali przekazał, że według najbardziej optymistycznego scenariusza byłoby to możliwe już w 2031 roku, podała agencja Bloomberg. Young people's use of internet platforms like HAT has come under increased scrutiny. OpenAI's HAT 14 was designed to promote healthier use of the artificial intelligence AI chatbot, but new research has found its important safety features fall short. The major AI firm rolled out many teen safety guardrails in August, including curbs on emotional dependence and new parental alerts for problematic use. On Wednesday, OpenAI said it found average teen use of HAT to be relatively limited and tended toward learning activity. Dawno nie zaglądaliśmy do tego, co oferuje nam Amazon, a w tym miesiącu trochę się atrakcji znajdzie. Abonament został w ostatnich miesiącach nieco podwyższony, nadal jednak w skali rocznej jest to dosyć niewielki koszt, jeżeli weźmiemy pod uwagę zarówno ofertę filmów i seriali, jak i oferowanych gier. Na październikowe dni w Prime Gaming przygotowano dziesiątkę propozycji, w tym chociażby obecnego już Dooma tudzież Vampire The Masquerade, słon alkoholowe. Dwaj czołowi doradcy polityczni Donalda Trumpa, James Blair i Chris Lasivita, mieli w ostatnich dniach przebywać w Republice Serbskiej w Bośni i Hercegowinie. Według New York Timesa udzielali tam porad przed wyborami, równocześnie angażując się w kampanię republikanów przed listopadowymi wyborami do Kongresu USA. James Blair i Chris Lasivita, współpracownicy Donalda Trumpa oraz osoby zaangażowane w działalność wspierającego go komitetu MAGA Inc. odwiedzili Republikę Serbską przed niedzielnymi wyborami. Czas na pogodę na najbliższe godziny, według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 10 stopni we Wrocławiu do 14 stopni w Warszawie. Możliwe są lokalne mgły. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazuje ostrzeżenia. Silny wiatr. Stopień ostrzeżenia, pierwszy. Informacja dotyczy części województw małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Ostrzeżenie obowiązuje 8 października od godziny 3 do 16. Pełną treść i dokładny obszar sprawdź w źródłowych komunikatach. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia DHT. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę.
0: Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.